Arloche, Jerry Shuperita Vakiche. Mapolisa kgonthišišitše go golegwa ga bagonanelwa ba bararo malebana le polao ya mosadi ka Villa Lisa kgauswi le Down Park ka Boksburg ka botlhabela bja Johannesburg. Bagononelwa ba ke monna o tee le basadi ba ba